Лили, jest gonna mentasi. Kosi kaszczeste se? Love. Lili, turwoćmy kiaraś, czy